0: ale tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomóc.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
2: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
1: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
2: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
1: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
2: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas będzie o tym, dlaczego i kiedy wygodniej będzie odlatywać z wrocławskiego lotniska, choć zanim o lataniu, to najpierw o tańczeniu, bo we Wrocławiu między 17 a 20 września zagości najważniejsze wydarzenie w Polsce, jeśli chodzi właśnie o taniec i choreografię, czyli odbywająca się co dwa lata Polska Platforma Tańca.
9: Aktywnie we Wrocławiu.
10: Wszyscy tańczymy gdzieś kiedyś w jakimś momencie życia. Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego i zapowiadającego Polskiej Platformy Tańca. I trochę jest tak, że taniec jest dla każdego, nawet dla tych osób, które mówią, że wolą podpierać ściany. Warto spróbować. Taniec jest praktyką, taniec może być sportem, taniec może być sposobem na medytację w ruchu. Taniec też jest na pewno oczywiście sztuką na Polskiej Platformie Tańca. 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury, które pracuje na scenach całego świata. Wybrało rzeczywiście takie prace, takie spektakle, które są faktycznie możliwe do porównania z poziomem światowym. Czyli dlatego też warto je zobaczyć. Nawet jeśli nie są one być może proste, łatwe w odbiorze dla kogoś, kto z tańcem niewiele ma na co dzień, ze spektaklami tanecznymi niewiele ma do czynienia.
8: Na początek coś wrocławskiego. Co to będzie?
10: Zaczynamy platformę wrocławskim spektaklem stworzonym specjalnie na potrzeby właśnie rozpoczęcia Polskiej Platformy Tańca przez Marysię Stokłosę, choreografkę bardzo doświadczoną, jedną z ważniejszych polskich choreografek. Zrobiliśmy open call, czyli taki nabór na osoby, które zgłosiły się jako chętne do uczestniczenia w artyści, artystki związane z Wrocławiem w takiej pracy i w kilkutygodniowym procesie, w zasadzie można powiedzieć standardowym dla procesów teatralnych, stworzyli oni spektakl, który właśnie otworzy platformę. Ekspozycję, taki jest jego tytuł. 7 tańczących, performujących osób na scenie. Spektakl bardzo rozgrzewkowy, jeśli chodzi o patrzenie na taniec właśnie. Dający czas, pracujący bardzo z czasem. Spektakl bez liniowej historii, bez opowieści, która może nas emocjonalnie zaangażować. Raczej dający doświadczenie patrzenia na ciała na scenie, które zachowują jakąś indywidualność, a jednocześnie pracują w zespole, pracują w grupie. To bardzo abstrakcyjnie brzmi dla faktycznie osób nie wiedzących, czego się spodziewać po takim opisie. Chyba chciałbym powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żeby nie wiedzieć, żeby przyjść bez oczekiwań, bez jakiegoś większego poczucia, że chcę coś zrozumieć z tej opowieści i doświadczyć trochę, jak patrzymy na krajobraz, gdzie jest on dla nas tak przyjemny, że nie możemy od niego oderwać oczu, choć po jakimś czasie być może zaczyna na nas usypiać, dając taki ogromny komfort, a potem nie wiedzieć kiedy, jak otwieramy oczy, okazuje się, że wygląda już zupełnie inaczej, bo zmieniło się światło, słońce właśnie zachodzi, jest jeszcze piękniejszy niż wcześniej. Trochę taki będzie ten spektakl.
8: To tylko jeden spektakl, a cała reszta w programie, też można by o niej długo opowiadać, ale ja bym poprosiła o takie skrótowe informacje o tych następnych.
10: Na Polskiej Platformie Tańca w zasadzie będziemy mieć w tym roku do czynienia z najważniejszymi pracami polskich już uznanych choreografek, choreografów. Wojciech Grudziński z pracą Threesome, która jeździ po świecie już od jakiegoś czasu. Pracą, która przyjechała z Nowego Teatru z Warszawy do nas. Ramona Nagabczyńska ze spektaklem Kocham Balet. Też uznana już od wielu lat polska choreografka. Spektakle wyprodukowane przez taki dom produkcyjny, jeden z ważniejszych, czy najważniejszy w Polsce, Komuna Warszawa. Właśnie Glory Game, Dominika Więcka, tancerza dosyć znanego też poza środowiskiem tańca, influencera obecnego dość mocno na Instagramie i TikToku. Spektakl Rape Flower, bardzo przejmujący Hany Umedy. Oprócz tego bazujący na Szekspirze To Beach or Not To Beach zespołu Hertz House. Spektakle takie krótsze, młodszych choreografek, tancerek Marty Kosierackiej, Marty Luizy Jankowskiej czy Agnieszki Brzeźnik. The Spell i Hookers. Spektakl, który powstał we Wrocławiu jakiś czas temu, Wow, Marty Wołowiec, będzie też prezentowany znowu we Wrocławiu i spektakl zasłużonej dla polskiego tańca i choreografii Anny Leśnierowskiej. Te 9 spektakli tworzy program główny Platformy i na nie oczywiście Państwa zapraszamy.
8: Wyjaśnijmy jeszcze może trochę, czego możemy się spodziewać, bo myślę sobie, że takie zestawienie słów taniec i spektakl nie dla każdego może być oczywiste.
10: Tak, bardzo często te prace pokazywane, te spektakle, tak jak powiedziałem wcześniej, zostały wybrane przez międzynarodowe jury, osoby pracujące w środowisku tańca na świecie, więc są współczesne, nowoczesne. Ten taniec nie jest opowiadany poprzez historię, którą łatwo odczytać jako jakąś opowieść. To bardzo często są prace, które można porównać do performance'u. Takim najbardziej znanym performance'em w kulturze, chyba obecnym w mediach też dość mocno, jest praca Mariny Abramowicz, która siedziała w muzeum w Nowym Jorku przez wiele dni, oczywiście z przerwami na sen, na krześle ustawionym naprzeciwko drugiego pustego krzesła, na którym przychodzili ludzie stojący w kolejce do tego muzeum, żeby usiąść naprzeciwko artystki. I można by powiedzieć, że to jest o niczym, ale ten kontekst właśnie muzeum, performance'u daje tu spojrzenie w kontakt w cztery oczy, a jednocześnie w miejscu publicznym pojawiają się takie emocje, które po prostu ludzi biorących w tym udział doprowadzały do łez, przeżywali oni wzruszenia i tak dalej. Trochę tak jest z tymi spektaklami. One mogą nie mieć fabuły, nie mieć historii prostej do zrozumienia. Mogą pracować ciałem głównie, albo w zasadzie w ogóle nie pracować tekstem. Nie będzie tam wypowiedzi głosowych najczęściej. Będą obrazy żywe, będą obrazy wyświetlane. To są prace dla osób, które po prostu chcą czegoś nowego. Natomiast odpowiedź jest taka na to, żeby wziąć w tym udział i mieć satysfakcję. Odpowiedź jest pytaniem. Czy da się wyłączyć oczekiwanie intelektualne? Czy możemy patrzeć na spektakl, na pracę w przestrzeni z poziomu wyciszonych emocji, z poziomu wyciszonej pracy myślowej, a z poziomu emocji. Jak trochę w medytacji. Odbierać to, co widzimy w sposób mniej intelektualny, a bardziej fizyczny, emocjonalny.
8: Takie pytanie z cyklu bardziej takich praktycznych, informacyjnych, bo Polska Platforma Tańca to są spektakle, ale też nie tylko. Jest na przykład bitwa.
10: Tak, Polska Platforma Tańca to nie tylko spektakle, to różne wydarzenia branżowe skierowane przede wszystkim do branży, która też przyjeżdża z całego świata, żeby oglądać te prace, zapraszać je być może w przyszłości do swoich teatrów, do swoich miast. Oprócz tego również również Freestyle Dance Battle Party, czyli taka bitwa taneczna. Ludzie, standardowo realizowane takie batelki są w street dance, czyli break dance, hip hop, różne style takiego tańca street. Walczą ze sobą jeden na jeden albo też w innych zestawieniach. Tutaj będziemy mieć osoby reprezentujące street dance, techniki street dance'owe, ale też osobę z tańca współczesnego, z tańca klasycznego, z różnych styli i w tych różnych stylach będą się ze sobą mierzyć, będą ze sobą improwizować, będą ze sobą walczyć, ale nie do końca walczyć, bo nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o jakiś rodzaj challenge'owania się, wyzywania się trochę na jakiś pojedynek, który może być też przyjemnością po prostu, a nie walką. Takie wydarzenie też będzie miało miejsce w ramach Polskiej Platformy Tańca.
8: W planach jest też między innymi spacer choreograficzny po Parku Szczytnickim. Tymczasem wrocławskie lotnisko. Tak jak zapowiadałam teraz ten temat, bo wrocławskie lotnisko się zmienia i mowa tu o takich udogodnieniach jak możliwość spakowania nawet 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, czy brak konieczności wyciągania właśnie z bagażu sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. O szczegółach prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara.
11: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
12: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotu mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. A dzisiaj ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów. Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak, żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
13: W grudniu tego roku otwieramy tą infrastrukturę, która będzie umożliwi nam obsługę większej liczby samolotów. Dlatego też musimy przeprowadzić szybciej pasażerów, żeby na godzinę tyle samolotów, ile może odlecieć, ponad 10, tyle, ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa.
8: Mówi wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław, Dariusz Kowalczyk.
13: Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizację rozpoczęły, pozwoli to na zwiększenie efektywności obsługi pasażera, dlatego że pasażer nic nie musi wyciągać ze swojego bagażu, tylko po prostu kładzie go na tacę. Ta taca jedzie, nic nie jest obsługiwane, pasażer przechodzi, nie wyciągając elektroniki, napoi. Kontrola punktu kontroli bezpieczeństwa składa się z dwóch urządzeń. Skaner tomografii komputerowej, który znamy chociażby z ochrony zdrowia, po prostu jednocześnie pod różnymi kątami bagaż jest fotografowany i na podstawie tego powstaje obraz w trzech wymiarach i dzięki temu jest to dużo bardziej bezpieczne. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które jest najważniejsze w tym wszystkim, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy większą liczbę pasażerów. Drugim narzędziem do tego jest system, automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie, kuwety same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane.
8: Proces wymiany urządzeń ma potrwać, przypomnę, mniej więcej 3 miesiące i ruszy w lutym przyszłego roku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Wrocław po raz siódmy poszukuje wyjątkowych kobiet, które swoją energią, pasją, wiedzą i codzienną pracą zmieniają stolicę Dolnego Śląska na lepsze. Ruszył nabór zgłoszeń do prestiżowego plebiscytu Wrocławianka roku 2026. Celem tego plebiscytu nie jest tylko wyróżnienie niezwykłych dokonań mieszkanek Wrocławia, ale także promowanie równouprawnienia i akcentowania sprawczości kobiet. Do grona dotychczasowych 41 laureatek w tej edycji dołączy kolejnych 8 pań. Kandydatkami mogą być mieszkanki Wrocławia, których zaangażowanie, nieszablonowe działania i aktywność inspirują otoczenie oraz mają wpływ na rozwój miasta. A wyróżnienia zostaną przyznane w 8 kategoriach. Działalność równościowa, działalność społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, działalność artystyczna i kategoria specjalna. Teraz młodość, siła młodości. Kandydatki mogą zgłaszać właściwie wszyscy, bo i osoby prywatne, i organizacje pozarządowe, i instytucje, i firmy. A termin przyjmowania wniosków upływa 16 października. Akcji towarzyszy wystawa, którą można zobaczyć w przestrzeni miejskiej na ulicy Świdnickiej. Tam przybliżone są sylwetki wrocławianek, które były laureatkami w ubiegłym roku. Więcej o tym Barbara Lisiewicz z Departamentu Różnorodności.
15: Wrocławianki wybieramy w 8 kategoriach, między innymi small business, edukacja, siła młodości, ekologia. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie wrocław.pl w zakładce Wrocław Miasto Równości. Później oczywiście będą obrady kapituły, złożone z oczywiście członkiń Rady Kobiet i z laureatkami z poprzedniego roku. I 30 listopada będzie wielka gala, już tradycyjnie w Teatrze Kapitol. Będzie też temu towarzyszył koncert. Na razie nie będziemy zdradzać, kto będzie gwiazdą, ale naprawdę będzie to rarytasik. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosków. Wyszukajmy kobiety, które są w naszym otoczeniu, a może nie są z pierwszych stron gazet, ale robią wspaniałe rzeczy, budują to miasto i działają też społecznie, oprócz sprawdzania się w pracy zawodowej. Zbieramy do 16 października zgłoszenia i 30 listopada spotykamy się w Teatrze Muzycznym Kapitol na wręczeniu tytułów.
16: A rzeczywiście o tych wrocławiankach, które w ubiegłym roku uzyskały tytuł laureatki, możemy się dowiedzieć więcej dzięki tej wystawie. Autorkami wystawy są też dzisiaj obecne z nami Katarzyna Śmigielska i Anna Turolska. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wrocławianek, które tak pięknie zostały na tych planszach pokazane. Natomiast spotykamy się jeszcze w jednym celu, żeby ogłosić start nowej inicjatywy związanej z plebiscytem Wrocławianek Roku. Chodzi o taką inicjatywę sieciowania dotychczasowych laureatek wszystkich tych edycji. I o tym więcej opowie pomysłodawczyni tego projektu, pani Izabela Beno z Wrocławskiej Rady Kobiet.
17: Jesteśmy jako członkini Wrocławskiej Rady autorkami tego pomysłu, ale ten pomysł wynika nie tylko z idei jednej osoby, ale też z tego, że od momentu, kiedy laureatki się pojawiają w naszej przestrzeni, mamy przyjemność spotykać się z nimi w różnych przecięciach społecznych, zawodowych i w tych przestrzeniach rozmawiamy. Z tych rozmów wynika, że istnieje absolutna potrzeba wspólnego działania, na które, jak wiemy wszyscy, jest mało czasu. I tego czasu nie dołożymy sobie, ale to, co możemy zrobić jako Wrocławska Rada Kobiet, to stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i w której możemy współdziałać. I to się rozpoczyna. Pierwsza przysłowiowa kawa laureatek i członkini Wrocławskiej Rady Kobiet, która będzie skoncentrowana i oparta na dwóch celach, dwóch filarach. Z jednej strony chcemy przyjrzeć się temu, co możemy więcej, inaczej zrobić dla Wrocławia, pooglądać i posprawdzać, jak można odpowiedzieć inaczej, lepiej, w inny sposób na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. A z drugiej strony chcemy się poznać, zobaczyć, jakie cechy i wartości wnosimy więcej niż to, co już o sobie wiemy, po to, żeby móc współdziałać również w innych perspektywach i w innych obszarach, nie tylko tych związanych bezpośrednio z byciem laureatką Wrocławianki Roku czy członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet. Myślę, że to współdziałanie ma jeszcze jedną ważną cechę, która dotyczy bycia w zespole i w grupie. Zazwyczaj podejmując nowe wyzwania, a takowe pewnie się pojawią z naszej współpracy, napotykamy na wiele trudności, wyzwań, okoliczności, które nie do końca nam sprzyjają. I niezwykłą wartością jest to, że wtedy pracujemy i działamy w sieci liderek, w sieci różnych zaangażowanych osób, które mogą stać za naszymi plecami i nie zawsze w pierwszej linii, ale nas wspierać. A w działaniach społecznych, jak i tych osobistych, ważne jest, żeby mieć za sobą ludzi, którzy mogą nam dać dodatkową siłę i pozwolić nam osiągać to, czego naprawdę pragniemy. Także mam nadzieję, i że też działania będą użyteczne, fajne i atrakcyjne dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.
16: Oczywiście nie może zabraknąć głosu przynajmniej jednej z wrocławianek z poprzedniej edycji. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią Dorotę Seweryn-Stawarz, która dostała tytuł Wrocławianka Roku w kategorii działalność równościowa.
18: To zaszczyt móc być głosem laureatek ubiegłorocznej edycji. Ta nagroda jednak to nie jest tylko laur. Ja bardzo chciałabym to podkreślić, bo jestem przekonana, że każda z laureatek przez ten cały rok cały czas aktywnie działała i cały czas nie spoczywa na tych laurach. Ta inicjatywa, o której powiedziała pani Izabeno, jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ ja jestem wielką fanką sieciowania. Uważam, że współpraca z innymi kobietami, które zajmują się bardzo różnymi obszarami działań, których nie znamy tak naprawdę, jest niezwykle ważna, niezwykle cenna. W swojej działalności aktywistycznej już bardzo mocno z tego czerpię i bardzo bym chciała jeszcze z tego pociągnąć, jeszcze z tego poczerpać, tym bardziej, że nie znam wielu wrocławianek, szczególnie z poprzednich edycji, chociaż z wieloma znamy się bardzo dobrze, bo tak wygląda aktywizm, ale myślę, że jest to ogromny potencjał dla wrocławianek, żeby pokazać, że nie dajemy sobie tylko nagród, ale także wspólnie potrafimy działać i wspólnie potrafimy osiągać jeszcze jakieś nowe sukcesy, czego wszystkim życzę i myślę, że ta energia, którą miałyśmy podczas gali, podczas otrzymywania nagrody i ta, którą mamy cały czas w działaniu na co dzień, w tym, co robimy na co dzień, będzie mogła przekuć się jeszcze na coś lepszego, jeszcze na coś dobrego.
16: Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do obejrzenia wystawy.
19: Katarzyna Śmigielska.
18: Anna Turalska.
19: Przede wszystkim zainspirowane zostałyśmy haftem. Myślę, że haft płynie w naszych żyłach, bo jesteśmy z pokolenia, w którym się jeszcze bardzo dużo haftowało. I haft jest motywem przewodnim, ale jest to też taki łącznik właśnie z konkursem Wrocławianka z tego tytułu, że haft jest unikatem. I wszystkie panie, które otrzymują nagrodę, tytuł, są unikalne. Wkładają też bardzo dużo pracy w to, żeby swoje działania promować i żeby przynosiły pozytywne skutki dla nas wszystkich, w związku z czym, tak jak haft, to jest misterna robota. I też bardzo trudno nas, kobiety, usunąć, jeżeli jesteśmy takie misterne i dużo pracujemy i dużo robimy fantastycznych rzeczy, po prostu trudno jest usunąć. Tak jak haft jest ciężko usunąć z materiału, tak nas ze świata.
14: Jak ważne jest to, żeby w przestrzeni miejskiej pokazywać te kobiety aktywne, te związane z miastem?
20: Jest bardzo ważne, ponieważ w taki sposób więcej osób się dowiaduje, tak? Więcej osób nawet niezwiązanych z danym aktywnością, z daną rzeczą, wie, że takie osoby po prostu funkcjonują i gdzie może się zwrócić chociażby po pomóc, jak w wypadku jednej z laureatek tamtej edycji.
14: Bo to jest właśnie haft, mówiłyście, do tego jest fotografia i opis.
20: Opis każdej z laureatek, tak naprawdę czym się zajmują, czym się zajmowały od lat, co im właściwie w tym właśnie misternie hafcie je tworzy, tak.
19: Lista wrocławianek, która otrzymała tytuł w ubiegłym roku, więc to są wszystkie panie. Dla nas trudem w przygotowaniu wystawy było dobranie odpowiedniego symbolu do odpowiedniej laureatki, kategorii i chciałyśmy, żeby jak najbardziej oddawał ten symbol, tę kategorię i też osobę, która jest wyróżniona.
14: Tak, no działalność równościowa, dwie ręce, serce na dłoniach.
19: I to jest cała pani Dorota Seweren Stawarz. Naprawdę.
14: Potem działalność społeczna, jaki haft?
19: Działalność społeczna.
20: Łącznie z tak ściśnięte ze sobą, właściwie takim dialogu, tak? Później mamy działalność edukacyjną i jest żarówka, taka właśnie świecąca żarówka, po czym mamy działalność naukową i jest mikroskop, który też właściwie bardzo oddaje laureatkę, panią Emilię Jaskułę.
19: Po czym działalność small business i mamy tutaj taką kostkę jak z wykresu, z elementami, z pieniędzmi, z chyba właśnie wykresem i też z dłońmi, które podejmują jakiś biznes, jakąś umowę. Potem mamy jeszcze działalność artystyczną i tutaj mamy dwie półkule mózgu.
20: Prawą, kolorową, tak właściwie, która odpowiada za te artystyczne działania.
19: Mamy jeszcze kategorię teraz młodość, siła młodości. Tutaj mamy jaskółkę, bo wiemy, że jaskółki przynoszą same dobre rzeczy, jak wiosna. I jeszcze mamy działalność ekologiczną i to jest...
20: To jest drzewo z Sówką, z taką panią Sówką.
19: I zapraszamy bardzo serdecznie na Świdnicką. Możecie Państwo zobaczyć całą wystawę.
14: We wrześniu też. Kilka ulic dalej, również w okolicach rynku, czyli przy ulicy Oławskiej, pojawi się kolejna wystawa poświęcona kobietom, ale kobietom, które tworzyły, pomagały budować Wrocław. I o tej wystawie opowiada Alina Szeptycka, pełnomocniczka do spraw równego traktowania.
21: To projekt Fundacji Freja, która od wielu, wielu lat zajmuje się pokazywaniem znanych, właśnie mało znanych jeszcze, ale ważnych postaci kobiecych w historii Wrocławia. I co ważne, ten projekt to nie tylko wystawa plenerowa, będzie można ją zobaczyć na ulicy Oławskiej, ale także materiały edukacyjne, z których będą mogły i mogli korzystać nauczyciele i nauczycielki w ramach swojej pracy, na przykład w szkole podstawowej. Przez lata ta historia była przemilczana, czasami wygumkowana. Te dokonania kobiet często nie były doceniane i w czasach, kiedy one żyły i też w kolejnych dekadach. Więc dla naszej takiej wspólnej pamięci i wspólnego wyobrażenia i też patriotyzmu, nie obawiam się powiedzieć, lokalnego, to jest ważne, żeby wiedzieć, że nasze miasto budowali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. To jest jedna rzecz, myślę, taka pamięć trochę historyczna i też o tożsamości, ale druga, równie ważna, to to, żeby dawać przykład dla dziś żyjących dziewczynek czy młodych kobiet, które często może marzyłyby o jakichś działaniach, o karierze, ale nie widzą takich wzorców postaci kobiecych. I co prawda w tym obszarze bardzo wiele się zmienia i mamy sporo artystek, coraz więcej architektek, ale wiemy, że nadal bardzo wiele pracy przed nami i ważne jest, aby pojawiały się historie kobiet, szczególnie tych, które pełniły takie mało stereotypowe role i zawody.
14: Wrzesień w ogóle się robi taki kobiecy we Wrocławiu.
21: Nabór do kolejnego już plebiscytu Wrocławianka Roku i to jest taka ważna inicjatywa, dzięki której możemy uhonorować, ale też pokazywać, opowiadać o kobietach mieszkających i działających współcześnie we Wrocławiu. W różnych obszarach, bo jest to i nauka, i biznes, i oczywiście edukacja, sprawy społeczne, a także taka specjalna kategoria siła młodości, więc też zachęcamy młode kobiety do zgłaszania swoich kandydatur, po to, żeby właśnie pokazać, jak teraz współcześnie kobiety mają wpływ na nasze miasto. Ten konkurs jest ważny dla Wrocławia, bo wiemy, że nadal kobiety potrzebują wzmocnienia, wsparcia, pokazywania ich działalności, ich osiągnięć, doświadczeń, ale także wpływu w świecie nadal patriarchalnym i jednak zdominowanym przez mężczyzn czy przez perspektywę męską, tak żeby czuły nie tylko docenienie ze strony Wrocławia, ale też żeby wiedziały, że mają wsparcie ze strony innych kobiet.
14: Kandydatury na Wrocławiankę Roku można zgłaszać na kilka sposobów. Przez ePUAP, mailowo, tradycyjną pocztą i osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 4. Laureatki wyłoni kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz laureatek zeszłorocznej edycji. Wyniki poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Zwyciężczynie otrzymają unikatowe statuetki zaprojektowane przez wrocławską artystkę Matyldę Nowak.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
1: Nowe wiadukty na Brochowie to nie wszystko. Wykonawca zrobi więcej niż zakładał pierwotny plan i wybuduje chodniki na części ulicy Mościckiego, Karwińskiej i Gazowej, tak by Brochów zyskał bezpieczniejszą i wygodniejszą infrastrukturę i dla kierowców, i dla pieszych, i dla rowerzystów. Super.

0: Halo Radia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Tandemy, cargo, handbajki czy elektryki. Takie rowery można też wypożyczać w miejskim systemie we Wrocławiu, a te ostatnie można teraz wypożyczać taniej.
2: Do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
1: Jak wypożyczać we wrocławskim systemie te tak zwane rowery niestandardowe? O tym posłuchacie u nas. Najpierw odwiedzimy jednak Kino Nowe Horyzonty, gdzie po wakacyjnej przerwie wracają stałe cykle filmowe.
3: Jesień, więc my mocno wracamy z naszymi cyklami. Daniel Ratuszniak, dyrektor Kina Nowe Horyzonty. Przede wszystkim cykl Między Słowami. Cykl, który prowadzimy już od wielu lat i to są comiesięczne spotkania. Przyglądamy się filmom od tej strony, można powiedzieć, psychologicznej, wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej.
1: I to jest także film plus rozmowa.
3: Zgadza się. Czyli najpierw mamy właśnie film, a po filmie mamy wspólną rozmowę. W październiku jeden z takich dosyć ciekawszych filmów, który będzie wchodził do kin, Digger, pana Alejandro Iñárritu, a 5 listopada, tu już tutaj świadomie, żeśmy zaprogramowali jeden z moich ulubionych filmów, czyli Trzy billboardy z Ebbing, Missouri.
1: A czemu ulubionych? Ja go nie znam.
3: O Jezu, no przede wszystkim ze względu na genialną rolę z Frances McDormand. Ten film właściwie był pisany dla niej i to, co ona tam zrobiła w tym filmie, to jest naprawdę coś fenomenalnego. Czyli historia matki, takiej naprawdę mocno zranionej, nie będę zdradzał szczegółów, mocno skrzywdzonej i jak ona sobie z tym tematem radzi, a właściwie jak ona sobie radzi z tym złym światem wokół niej.
1: No tych filmów, które mają taki potencjał mówienia o emocjach, o uczuciach jest pewnie dużo do wyboru, ale to nie jedyny cykl w Nowych Horyzontach, więc co jeszcze?
3: Tak, jeżeli jesteśmy w tym kręgu, to oczywiście powracają nasze neuroprojekcje, czyli Asia Wojsiat. Wybieram film wspólnie z Dominikiem z Watching Closely, więc ja jestem bardzo ciekaw spotkania i tej analizy właśnie od strony neurotycznej.
1: I to są spotkania raz w miesiącu, czy nieregularnie?
3: Staramy się, żeby one były raz w miesiącu. Oczywiście patrzymy też na kalendarz i dostępność Asi Wojsiat.
1: Historia kina też jest u Państwa.
3: Tak, Akademia Kina Światowego, czyli nasz sztandarowy projekt wraca. Zaczynamy kolejny semestr. Spotkania zawsze są we wtorek o godzinie 17. Tylko pamiętajmy o tym, że o 17 startuje wykład. On trwa półtorej godziny, ale można również śmiało przyjść na sam film. Film startuje około godziny 18.30. Ja już jestem tak daleko w tym całym programie, że patrzę właściwie na kończący film ten semestr. Będą to godziny Stevena Daldry'ego.
1: A o jakim przedziale teraz czasowym, analizowanym czy oglądanym mówimy?
3: Ten semestr będzie oscylował wokół kinematografii ostatnich lat, czyli gdzieś tam od 1990 do czasów współczesnych.
1: No i co jeszcze? Na co jeszcze zapraszamy?
3: Jeżeli ktoś jeszcze chciałby bardziej porozmawiać o filmach, to zapraszamy do dyskusyjnego klubu Politechniki w KNH. Te spotkania mamy dwa razy w miesiącu. Program na październik jest bardzo przewrotny, bo się nazywa Każda potwora znajdzie swego amatora. 14 października Potwory i spółka, animacja, ale bardzo sympatyczna i sądzę, że już troszeczkę zapomniana. Natomiast 21 października Witajcie w Hope. Tutaj akurat będzie film premierowy, mocne kino, gorąco polecam.
1: Czyli tutaj z kolei jest tak, że każdy miesiąc ma swój temat?
3: Tak, staramy się wybrać jakieś takie hasło przewodnie i do tego hasła właśnie dobrać dwa ciekawe tytuły. Oprócz tego, że w naszym kinie goszczą filmy, to oczywiście też są pokazy specjalne i transmisje, retransmisje oper. I to naprawdę na tym najwyższym poziomie jest, bo z Metropolitan Opera. Startujemy już właściwie w październiku.
1: I to jest tak, że cały program sezonu możemy sobie sprawdzać na stronie?
3: Tak, tak. Cały sezon oper mamy już opublikowany, bilety są w sprzedaży, szczegóły i konkretne tytuły można sprawdzić na naszej stronie internetowej.
1: No właśnie, jesień to jest chyba taki moment, kiedy jest dużo premier, dużo filmów wchodzi do kin. Lalka jest taką, no, zapowiadaną.
3: Tak, zgadza się. Jesień zaczyna się z przytupem i zaczyna się z taką naprawdę dużą premierą, czyli Lalka. Premiera 30 września, ale my już zapraszamy 29 września na specjalny pokaz na wrocławską premierę Lalki, organizowana z wytwórnią filmów fabularnych. W tym momencie już mamy zapowiedź, że na pewno będzie z nami producent filmu pan Drabik, ale również będzie aktorka o twórczyni pani Łęckiej.
1: Też we wrześniu Lalka, ale w postaci serialu, ma swoją premierę na jednej z platform streamingowych, a zdjęcia do tego serialu były nagrywane między innymi we Wrocławiu. Na przykład na Szajnochy, na Placu Uniwersyteckim czy na Partynicach. Partynice to zresztą, zmieniając temat, całkiem niezły teren do jazdy rowerem, a o tym właśnie będzie teraz u nas. Z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego operator systemu firma Next Bike zrobiła badania i wychodzi z nich na przykład, że najwięcej osób wypożycza miejskie jednoślady kilka razy w miesiącu, a ponad połowa użytkowników jeździ na nich krócej niż od 2 lat. Też sprawdziłam, co sądzicie o miejskich rowerach.

0: tymczasowo na Stabłowicach, więc tam z tym trochę gorzej, ale jak wcześniej mieszkałam w centrum na Popowicach, to korzystałam.
1: Ja chciałam skorzystać jeden raz, ale nie miałam helmeta? Kasku ze sobą, tak. No, ale to jest fajnie, że jest taka możliwość, ale oczywiście lepiej jest wynajmować nie pominutnie, a na kilka minut.
2: A ja się boję na tych rowerzach jeździć.
3: Czemu?
2: Nie wiem, że tak strasznie mnie, że ja kogoś może zabić rowerzem, kiedy będzie jeździć.
1: A, ja wiem, czego ja się bałam, że będzie ciężko kręcić pedale.
3: Czyli dlatego na wszelki wypadek kask pani chciała mieć.
1: No tak. Ja mam dziecko i muszę podawać też przykład.
4: Korzystałem wielokrotnie, korzystam nadal.
3: Dlaczego?
4: Własnego nie posiadam, więc dla mnie to jest zawsze większa mobilność, a czasami preferuję rower niż komunikację miejską.
3: A jak pan ocenia stan rowerów? Zawsze wszystko jest w porządku? Problemy z wypożyczeniem są czy nie? Czy wszystko jest gładko?
4: Przeważnie w porządku jest. Czasami oczywiście zdarzają się sytuacje takie kryzysowe, ale przeważnie z porządku stan techniczny rowerów.
3: Wrocławski rower miejski ma, jak już wspomniałam, 15 lat i ta rocznica przynosi wypożyczającym jednoślady prezenty. A teraz o szczegółach.
5: Aktywnie we Wrocławiu.
6: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od końca sierpnia w zasadzie mamy większą możliwość wypożyczania rowerów elektrycznych. Do tej pory we Wrocławiu mieliśmy ich 100 sztuk. Od końca sierpnia mamy o 50 sztuk więcej, czyli 150 rowerów elektrycznych, które mogą wypożyczać użytkownicy, jest dostępnych na ulicach Wrocławia. Co więcej, oprócz tego, że jest ich więcej, jest również niższa cena. Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę. W przypadku rowerów elektrycznych, w odróżnieniu od tych standardowych, których we Wrocławiu mamy 2400, obowiązuje stawka od pierwszej minuty jazdy, czyli stawka płacimy od razu, gdy tylko wypożyczymy rower. Natomiast przypomnę, że te rowery standardowe tam przez pierwsze 20 minut jeździmy bezpłatnie.
3: Rowery elektryczne, może dopowiedzmy, o czym mówimy tak dokładnie.
6: No właśnie, rowery elektryczne to tak naprawdę są rowery ze wspomaganiem elektrycznym, bo jako takiego roweru elektrycznego w przepisach nie mamy opisanego, także są to rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Polega to na tym, że jadąc mamy wspomaganie, czyli pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę. Czyli jeżeli już jedziemy, jeżeli rower osiągnie tę prędkość, to wówczas już nie mamy wspomagania. Możemy oczywiście szybciej jechać, jeżeli pozwala nam na to siła naszych nóg. Natomiast do 25 km mamy takie wspomaganie. To jest doskonałe rozwiązanie dla osób, dla których rower wydaje się takim środkiem transportu bardzo wymagającym. Gdzieś muszą przejechać do pracy na przykład i się boją, że się spocą, zmęczą i przyjadą już wyczerpani. Poza tym być może niektórym się rower elektryczny kojarzy z tymi nieszczęsnymi pojazdami, które przypominają rowery, na których jeżdżą niektórzy użytkownicy, zwłaszcza dostawcy jedzenia. To nie są rowery, to są tak naprawdę pojazdy, które tylko je przypominają, bo w większości one są wyposażone w manetkę gazu, czyli można nimi jechać i osiągać duże, znaczne prędkości bez konieczności pedałowania. Ich moc silnika jest o wiele wyższa niż ta, która jest dostępna i możliwa dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Także we Wrocławiu oferowane przez firmę Next Bike rowery ze wspomaganiem elektrycznym spełniają oczywiście wszystkie warunki roweru ze wspomaganiem elektrycznym, nie stwarzają takiego niebezpieczeństwa jak te pojazdy, które potrafią się na drogach dla rowerów rozpędzić nawet do 50 km na godzinę.
3: A czy wrocławianie są zainteresowani ich wypożyczaniem?
6: Jest to oferta ciekawa, bo tak jak powiedziałam, można o wiele zwiększyć swój zasięg dojazdu, więc też zauważamy, że te rowery są wypożyczane. Wiadomo, te rowery standardowe, których wypożyczenie przez pierwsze 20 minut jest darmowe, będą i cieszą się największą popularnością, ale elektryki, jak też widzimy po tym, że dostawiane są kolejne pojazdy, również ich atrakcyjność jest i wrocławianie z nich korzystają.
3: A jeszcze dopowiedzmy, bo może niektórzy nie wiedzą, te rowery ze wspomaganiem elektrycznym to są nie jedyne takie niestandardowe pojazdy, które można wypożyczać. Jakie jeszcze możemy sobie wypożyczyć za dopłatą?
6: Właśnie te dopłaty, jeśli chodzi o niestandardowe rowery, oprócz elektryków, one są bardzo niewielkie. Czasami można nawet na 24 godziny wypożyczyć rower i za niego zapłacić 10 zł raptem. Te rowery niestandardowe, o których mówimy, to są handbajki, to

0: Są takie rowery dla osób z niepełnosprawnością. Są również rowery cargo, rowery towarowe, które również można wypożyczyć. Taki rower jest podstawiany wówczas na konkretną stację. Są również tandemy, czyli dla romantyków. Jeżeli chcielibyśmy sobie razem na romantyczną wycieczkę pojechać, to takie tandemy również można wypożyczyć. I mamy również rowery dziecięce. Te również są dostępne w ofercie rowerów niestandardowych. Żeby wypożyczyć taki rower niestandardowy, musimy sobie zarezerwować taką usługę w aplikacji. Wówczas taki rower jest podstawiany na jedną z pięciu wybranych przez nas stacji. Te informacje wszystkie znajdziecie Państwo w aplikacji. Ceny również są tam podane. Tak jak mówiłam, to są ceny bardzo przystępne, więc zachęcam do próbowania, zwłaszcza rowerów towarowych, bo to jest fajna opcja, żeby spróbować, czy na przykład zakupy takim rowerem towarowym będą dla nas czymś, jakąś fajną alternatywą do jechania samochodem gdzieś do centrum handlowego, ale również na wycieczki. Rower cargo się super sprawdzi, pakujemy rzeczy na biwak i jedziemy po prostu do parku. No i to jest super zabawa.
1: I takimi pojazdami można pojechać też poza Wrocław?
0: Owszem, pojazdami, rowerami miejskimi możemy jeździć poza Wrocław, co więcej możemy je tam parkować, ponieważ mamy podpisane do naszego systemu wrocławskiego roweru miejskiego, który już teraz jest rowerem aglomeracyjnym, bo przystąpiło do niego również 5 gmin ościennych, czyli Kobierzyce, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Czernica i Siechnice. Także możemy tam zaparkować. Również w aplikacji pojawiają się informacje, gdzie można oddać rower za darmo, bo pamiętajmy, że poza stacjami, gdy oddajemy rower poza stacjami, również we Wrocławiu, naliczana jest dodatkowa opłata. A gdy zaparkujemy przy stacji, to takiej opłaty nie musimy uiszczać. Warto również zaznaczyć, że w jedną stronę zawsze, jeżeli chcielibyśmy się przejechać na przykład do Kątów Wrocławskich i tam pozwiedzać rowerowo, to możemy w jedną stronę pojechać rowerem, zaparkować rower przy stacji kolejowej, bo zazwyczaj właśnie w okolicach stacji kolejowych są te stacje roweru miejskiego usytuowane i na przykład w powrotną podróż już się udać pociągiem, jeżeli na przykład już nie będziemy chcieli korzystać z roweru. Także opcji jest dużo, zachęcam do takiego właśnie sprawdzania i takich podróży multimodalnych, czyli z wykorzystaniem różnych środków transportu, bo to się może okazać naprawdę fajna alternatywa do tych podróży samochodem, gdzie tkwimy w korku i uważamy, że tak po prostu już musi być.
1: Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Nextbike najczęściej wrocławskie rowery miejskie wypożyczamy właśnie na wycieczki. Do pracy dojeżdża na nich niecałe 35% badanych, a niemal 30% używa ich do szybkiego przemieszczania się po centrum Wrocławia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, jak nas widzą, czyli o najnowszym badaniu wizerunkowym, a to badanie pokazuje, że Wrocław jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce pod względem jakości życia, rozwoju zawodowego, akademickości i nowoczesności. A o tym, co jeszcze mówi nam to badanie, rozmawiam z Radosławem Michalskim, dyrektorem Departamentu Marki Miasta we Wrocławiu.
4: Nasz Wrocław.
5: Rzeczywiście badania przygotowywane przez IBIMS przy współpracy socjologów Uniwersytetu Warszawskiego na reprezentatywnej próbie ponad 1000 ankietowanych respondentów i chyba jedyne badanie, które zlecamy w ogóle jako departament. Robimy je raz w roku, żeby zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o postrzeganie miasta poza miastem. To znaczy, rzeczywiście w tym jedynym badaniu mieszkańcy Wrocławia są wykluczeni z odpowiedzi, ponieważ chcemy zobaczyć, jak działają to wszystko, co się dzieje w Wrocławiu, jak działa poza jego granicami. No i rzeczywiście w tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wychodzi nam, że wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia. Mówimy tutaj o osobach, które albo rozważają przeprowadzkę, to tam mówimy o pułapie blisko 30% respondentów i ponad 30%, jeżeli mówimy o tych, którzy deklarują, że w ciągu dwóch najbliższych lat rozważają przeprowadzkę ze swojego miejsca zamieszkania. Wrocław najsilniej rezonuje na województwa ościenne, ale też jeżeli chodzi o wschodnią ścianę. Co jest ciekawe i właściwie pokrywa się z tym, o czym wiemy, tylko analizujemy to za każdym razem polecam, żeby wiedzieć, gdzie należy rozłożyć akcenty komunikacyjne w naszych komunikatach wysyłanych poza Wrocław, to nie przekonujemy jedną konkretną rzeczą, a całością. Wrocław jest skonstruowany synergicznie, to znaczy mamy tutaj bardzo dobrze rozbudowane środowisko akademickie i ono nam mówi o tym, że warto tu przyjechać, bo jest z czego wybierać i tak samo pokazują to ci, którzy rozważają znalezienie swojego miasta do studiowania, ale gdybyśmy walczyli samą akademickością, no tutaj mamy poważną konkurencję, bo tak naprawdę Kraków wypada w bezpośrednich rankingach lepiej, Warszawa również jest w czołówce, no ale jeżeli dodamy sobie do tego na przykład ofertę kulturalną miasta, dołożymy do tego możliwości komunikacyjne Wrocławia, zwłaszcza przy rozbudowie portu lotniczego, to znaczy, że łatwo stąd wyskoczyć chociażby na City Break gdzieś na weekend. Jeżeli spojrzymy na zakłady pracy i inwestycje międzynarodowe, czyli student jest w stanie znaleźć sobie zajęcie jeszcze w trakcie studiowania, a natychmiast po studiach właściwie jest rozchwytywany, jeżeli tylko chce się zaangażować i pracować we Wrocławiu. Jak do tego dołożymy bezrobocie, które oscyluje w przedziale 1,6-2%, czyli właściwie go nie ma w mieście, czyli każdy, kto tu przyjedzie, znajdzie pracę, może nie od razu pracę marzeń, ale ma punkt zaczepienia, od którego może zacząć, to rzeczywiście te wszystkie elementy składają się na poczucie tego, że Wrocław jest dobrym miejscem do życia dla tych, którzy chcą się rozwijać i planują swoją karierę zawodową czy akademicką.
3: Troszeczkę to spróbujmy rozłożyć na czynniki pierwsze. Co mieszkańców innych miast przyciąga do Wrocławia? Co się we Wrocławiu podoba?
5: Mamy to rozpisane w kilkunastu punktach. Zachęcam też do tego, żeby zapoznać się z raportem. On jest publicznie dostępny. Można sobie zobaczyć tam każdy z tych elementów, bo one są podzielone także na grupy wiekowe, na płeć. Ale patrząc na to, co jest interesujące we Wrocławiu, to nasi respondenci zwracali uwagę na łatwość w znalezieniu pracy, dobrej pracy, ofertę kulturalną, poczucie bezpieczeństwa i zdolności komunikacyjne miasta. To znaczy to kim on jest połączony, bo mówiliśmy o porcie lotniczym, który rzeczywiście w tej chwili poszerza swoją ofertę, ale chociażby i Wrocławski Dworzec Główny, choć w tej chwili można powiedzieć, że koleje polskie muszą pracować nad jego większą wydolnością, ale to właśnie ze względu na to, że jest bardzo popularną destynacją. Dość powiedzieć, że co nam wyszło w badaniach turystycznych akurat i nie w tych, o których dzisiaj mówimy, że turyści z Czech, dla których Baltic Express miał być okazją do podróży nad morze, w znakomitej większości zdarza im się wysiadać właśnie we Wrocławiu i tutaj zostawać, zwiedzając Wrocław, który zdaje się powinien bardzo przypominać im Pragę pod wieloma względami, a jednak bardzo jakoś zapadł im w serce. Myślę, że może przez swój piwny klimat, być może właśnie ze względu na to podobieństwo, wszystkie związane z Czechami, czeską duszą. Kiedy mamy tutaj jarmark bożonarodzeniowy, to szczególnie wielu Czechów widać na nim, ale i bez jarmarku jest to jeden z ciekawszych krajów, jeżeli chodzi o zainteresowanie naszym miastem.
3: Coraz więcej osób docenia ofertę gastronomiczną Wrocławia. To przez lata była taka gruba dyskusja w Polsce, że trochę właśnie i Kraków nas wyprzedza, i Warszawa nas wyprzedza. To się powoli zaczyna zmieniać.
5: Myślę, że to się zaczyna zmieniać przede wszystkim siłą gastronomów. Ten geniusz locji Wrocławia, który przyciąga do niego różnych ludzi także spoza miasta, myślę, że też dlatego, że we Wrocławiu każdy może poczuć się wrocławianinem bardzo szybko, bo wciąż jeszcze jesteśmy miastem, które zbudowało się na nowo po 1945 roku i właściwie każdy był skądś. Tam trochę zostało w pamięci. Sprawia, że przyjeżdżają tutaj też ludzie z pomysłami. Widać to po środowisku startupowym, ponieważ Wrocław jest jedną z takich dolin krzemowych startupów w Europie i na świecie. I widać to po środowisku gastronomicznym. Widać to dlatego, że po pierwsze gdzieś Wrocław zaangażował się mocno w markę Michelin, czyli w tę markę takiego najpopularniejszego na świecie przewodnika gastronomicznego, ale sam przewodnik nie robi roboty. Właśnie robią ją ci, którzy do tego przewodnika aspirują. Aspirują przez to, że prowadzą ciekawą kuchnię, że mają swoje marzenie, potrafią wokół tego marzenia zebrać ludzi, którzy z nimi pracują. Przecież sam szef kuchni tutaj cudu nie zrobi, musi mieć dobrą ekipę wokół siebie, musi być liderem. No i tych liderów troszkę nam obrodziło, bo kiedy Wrocław w 2025 roku wchodził do przewodnika Michelin, to był najsilniejszym europejskim debiutem w historii. 22 lokale gastronomiczne się tam pojawiły, mimo że wówczas nie było gwiazdki, ale pojawiły się trzy wyróżnienia Bib Gourmand, czyli tak zwane rozsądne jakość za rozsądną cenę i do tego 19 lokali z rekomendacjami. Na rok 26 rozbił bank i właściwie uplasowaliśmy się na drugim miejscu za Warszawą. A wydawałoby się, że Warszawa i Kraków w szczególny sposób są w czołówce, bo od wielu, wielu lat były w przewodniku wymieniane. Warszawa, bo kiedyś, dawno temu przewodnik zmapował wszystkie stolice europejskie, a Kraków jako turystyczna destynacja zawsze sobie tam dobrze radził, a tymczasem Wrocław jest na drugim miejscu z dwiema gwiazdkami, w tym jedna dla pierwszej polskiej szefowej kuchni, więc myślę, że to troszeczkę pokazało silniej ten potencjał. potencjał wyeksponowało go. Zresztą w tym badaniu też o to pytaliśmy. Widzimy, że mamy troszkę do zrobienia, bo ile rozpoznawalność samego brandu gastronomicznego Wrocławia rośnie, no to powinniśmy jeszcze silniej zaangażować się w pokazywanie tych właśnie marek, które w przewodniku Michelin są. Ale nie chciałbym się skupiać wyłącznie na nich, bo kiedy spojrzymy na to, jak się Wrocław ładnie zbudował, to pamiętamy o ulicy Bogusławskiego, która kiedyś była takim zapomnianym rejonem miasta, w którym kręciło się filmy i to dekady temu. Dzisiaj jest to piękne, pubowo-knajpkowe ciąg komunikacyjny, w którym takie lokale też mają swoje miejsce i nie są nie tylko studenckie, tam teraz każdy znajdzie coś dla siebie. Później mamy ulicę Włodkowice i właściwie dzielnicę Wzajemnego Szacunku, gdzie również pojawiło się trochę lokali takiej też dobrej jakości. Rynek i okoliczne uliczki tutaj również nie narzekają na brak pomysłów i konceptów, w których można się odnaleźć. Piwnica Świnicka jest to miejsce, o którym mówimy, że jest najstarszym ciągle działającym lokalem gastronomicznym Europy, a pewnie i świata. Choć tutaj parę innych lokali próbuje z nami konkurować, ale trzymamy się swojego i właściwie na stałe była zżyta z ratuszem wrocławskim, bo pod nim się znajduje. To wszystko daje pewien klimat, ale zarazem też zbudowało się bardzo ciekawe środowisko gastronomiczne. A jak wymieniamy te wszystkie zaułki, to popełniłbym duże fopa i błąd, gdybym nie powiedział o przestrzeni pomiędzy Mostem Pomorskim a Mostem Uniwersyteckim, bo tam właściwie było zagłębie przewodnika Michelin. Każdy z tamtych lokali w tym przewodniku figuruje, co też pokazuje, że czasami obecność obok siebie też motywuje nawzajem do podnoszenia jakości. Ale myślę też, że to środowisko restauracyjne, które pojawiło się przy okazji szkoleń, przy okazji spotkań integracyjnych, zbudowało się bardzo silnie. I sądzę, że większość z tych osób nawet nie walczy o to, żeby w przewodniku być, tylko walczy o to, żeby robić dobrą kuchnię, a walcząc o to, żeby robić dobrą kuchnię, siłą rzeczy sprawia, że środowisko się rozwija. No i dzięki temu, jak sądzę, mam taką nadzieję, bo tego nigdy nie wiem, ale bardzo mocno trzymam kciuki, żeby kolejne lata były jeszcze lepsze, jeśli o tę gastronomię chodzi.
3: I wzorem też takich zachodnich metropolii, zachodnich miast, coraz więcej bardzo dobrych lokali pojawia się, nie mówię, że na obrzeżach miast, ale też na osiedlach nie w ścisłym centrum. To przecież w Londynie bardzo, czy w Berlinie bardzo, bardzo częste zjawisko i tutaj we Wrocławiu też.
5: Tak, bo wymieniliśmy sobie zagłębia restauracyjno-gastronomiczne, które siłą rzeczy sprawiają, że wokół siebie powstaje kilka lokali różnych branż. Przez branżę mam na myśli kuchnie regionalne, bo tutaj mamy też bardzo silnie reprezentowaną Azję i bardzo silnie reprezentowane Włochy. To jest wielką niespodzianką, bo Polacy są miłośnikami włoskiej kuchni. Ale jak spojrzymy na wrocławskie osiedla, to rzeczywiście tak jest. I są takie klejnoty poukładane w różnych miejscach, do których ci, którzy są wyzwolicielami specyficznego rodzaju kuchni, specjalnie pod nim dojadą, nadłożą drogi. To zresztą też jest dobre, dlatego że zagłębia restauracyjne mają to do siebie, że ściągają turystów, a wrocławianie też lubią skorzystać z dobrej oferty gastronomicznej. I takie miejsca mają nie zawsze na swoim osiedle akurat to, które lubią, ale wiedzą, gdzie mogą dojechać i rzeczywiście wówczas bez natłoku turystycznego z takiego miejsca skorzystać.
3: Coraz więcej osób docenia takie zielone tereny, takie tereny rekreacyjne, że to ma coraz większe znaczenie właśnie w ocenie miasta, w tym, jak to miasto jest postrzegane. Jak to teraz jest we Wrocławiu?
5: Ten raport nie oznacza, że u nas w mieście wszystko jest perfekcyjnie, idealnie i każde podwórko jest dopieszczone i dopięte na ostatni guzik. To tylko oznacza, że rzeczywiście generalny wizerunek Wrocławia jest postrzegany w taki sposób, jako miasto szansy, jako miasto, w którym warto zainwestować, aby swoją przyszłość z nim związać. I ci, którzy patrzą z zewnątrz na Wrocław, rzeczywiście postrzegają go w dużym obrazku. Postrzegają go poprzez Odrę, która odżyła na nowo jako miejsce rekreacyjne Wrocławia. Pamiętam, bo jeszcze z dziadkiem spacerowałem sobie wzdłuż dzisiejszego bulwaru Dunikowskiego i on tak zupełnie nie wyglądał. Miało porośnięte chaszczami jakieś nabrzeże, to właśnie nie było widać wody. Wzdłuż tego murku, jak się szło w kierunku Muzeum Narodowego, to jeszcze coś można było zobaczyć, a dzisiejsza Zatoka Gondoli była po prostu takim oczkiem wodnym, w którym można było spotkać lokalną faunę i florę, ale niekoniecznie jakąkolwiek aktywność turystyczną. Po rzece pływały 4 duże statki, jedna mała kaczuszka, to nazwa własna akurat tego stateczku, w którym można było popłynąć przez kawałek rzeki. No a dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, bulwary Dunikowskiego odżyły, są miejscem stałych spotkań mieszkańców i spontanicznych, i tych chociażby zebranych wokół gastromiasta albo innych eventów, które się tam odbywają. Pięknie odnowiony Ostrów Tumski. Wiejski, na którego panorama rozlega się właśnie z rzeczonych bulwarów Dunikowskiego, również dobrze się prezentuje, a żegluga po Odrze, powiedziałbym, że w sezonie jest nawet tłoczna. Więc rzeka odżyła i stała się jednym z magnesów Wrocławia i bardzo dobrze, bo to pokazuje, że oswoiliśmy ją na nowo. Nie kojarzy nam się już wyłącznie z rokiem 97, również ważnym w historii Wrocławia, ale dzisiaj kojarzy się z ruchem turystycznym, rekreacją i takim fajnym spędzaniem wolnego czasu. No i przestrzenie zielone we Wrocławiu. Wrocław rzeczywiście jest zielonym miastem. My dzisiaj rozmawiamy we wrocławskim rynku, patrzymy sobie na nasadzenia na placu Gołębim chociażby, których niedawno jeszcze nie było. Tu mowa o ponad 70 nowych drzewach, a to jest tylko symbol, bo te drzewa tutaj nigdy parku nie zbudują, zresztą nie taki jest ich cel. Natomiast kiedy spojrzymy na te inwestycje zielonego Wrocławia, na to wszystko, co się zadziało nie tylko na staromiejskich bulwarach ciągnących się wzdłuż dawnych murów warownych miasta, ale też na te parki, które powstały w innych miejscach, na rezerwat przyrody, na nowe tereny zielone, to jest ich naprawdę sporo. I one służą dwóm celom. Po pierwsze, pokazują zielony Wrocław w sensie ekologicznym, nawet symbolicznie, ale też bardzo praktycznie, bo rzeczywiście te miejsca mają znaczenie ekologiczne, a po wtóre są miejscem przyjemnego spędzania wolnego czasu. Można przejść się tam na spacer, pojeździć na rowerze, pobiegać z psem. Myślę, że to jest coś, co w ogóle jest na mapie turystycznej Wrocławia dzisiaj. Po Wrocławiu podróżują turyści często szlakiem Krasnali, tu widać szczególnie najmłodszych, którzy gdzieś z mapkami biegają i próbują zebrać je wszystkie, ale ta zieleń wrocławska też skłania do tego, żeby sobie pospacerować. I stąd na przykład spacer z wrocławskiego rynku przez Ostrów Tumski w kierunku Hali Stulecia jest okazją do przyjemnego spędzenia czasu.
3: To na koniec powiedzmy jeszcze, jakie mamy zadanie domowe, co nam ten raport mówi i co powinniśmy zrobić, żeby to postrzeganie miasta było jeszcze lepsze?
5: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że możemy na nie spojrzeć z dwóch poziomów. Pierwszy poziom chyba taki najistotniejszy. Mówiliśmy o tym, że badanie pokazuje synergiczne postrzeganie miasta. Synergiczne oznacza, że nie mamy u siebie Disneylandu, który ściąga turystów tylko w to konkretne miejsce, nie mamy jednego wielkiego zakładu pracy, do którego przyjeżdżają tylko ci, którzy szukają jego konkretnie, i nie mamy jednego kierunku studiów, który przyciąga młodych ludzi. To wszystko, co się tutaj dzieje, podobnie jak turystyka, i to porównanie jest dość istotne, zasadza się na czymś, co ludzie powiedzieli, że miasto jest dobre do życia. I to generalne poczucie, że miasto jest dobre do życia, zasadza się na tym, z czym ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, się spotykają. No bo tak jak sobie powiedzieliśmy, Wrocław wymaga jeszcze wielu inwestycji w wielu obszarach. Są dzielnice, w których osiedla, w których należałoby silniej wejść, jeżeli chodzi o remonty podwórek, to się dzieje, ale oczywiście nie wszystko naraz, nie wszystko w jednym momencie zadziać się może. Ale ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, mają poczucie, że wrocławianie są generalnie zadowoleni z życia w mieście. I to się przejawia na różne sposoby, no bo to nie jest tak, że spotykamy kogoś na ulicy i mówi: hej, fajnie mi się tutaj żyje. Raczej widać to po tym, w jaki sposób opowiadają o Wrocławiu, także na zewnątrz, w jaki sposób mówią do swojej rodziny i przyjaciół, kiedy do Wrocławia przyjeżdżają. Jak podchodzą do ludzi, których spotykają na ulicach, czy w miejscach, w których się zatrzymują, bo tutaj mówimy czy choćby o branży hotelarskiej, która też opiekuje się turystami w sposób szczególny, czy o branży gastronomicznej, którą dzisiaj omawialiśmy na każdy możliwy sposób, bo to, w jaki sposób goście czują się zaopiekowani, właśnie tej gościnności, sprawia, z jakim wrażeniem z Wrocławia później wyjadą. To wszystko rzutuje na to, że mają poczucie, że w Wrocławiu dobrze się żyje, ale za to odpowiadają w największej mierze mieszkańcy, którzy mają dobrą opinię o swoim mieście, to znaczy dobrze się w nim czują.
4: Nasz Wrocław.
3: W badaniu respondenci najwyżej ocenili to, że Wrocław jest atrakcyjny i przyjazny turystom. Takie 8 na 10.
6: Reklama.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: W
13: Wtorek we Wrocławiu będzie pogodny, słoneczny i dość ciepły. 22 stopnie, tyle na termometrach dziś, maksymalnie około 14. Wiatr jest słaby, a ciśnienie wysokie i w ciągu dnia będzie spadać. Jutro 25 stopni, ale nigdzie nie ruszamy się bez parasola. Po południu dość mocno ma popadać, a do tego przyda się cieplejsza kurtka, bo ma nieprzyjemnie dmuchać wiatr.

Jak jeszcze nie wystartowaliście, to teraz najlepszy moment, żeby zacząć ten wtorek. Podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siemanko, hej, jest już siódma. Wiecie, nie? Inni gadają, a my już gramy. Martin Garrix, Ed Sheeran w Melo.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, ja sobie wymyśliłem, żebyście dzisiaj nagrali nam głosówkę. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, to właśnie dzisiaj jest wasz dzień i mamy takie pytanie do was. Słuchajcie, uwaga. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Przychodzi ci coś do głowy?
1: No oczywiście, że tak. Idź do kąta. Przemyśl swoje zachowanie.
0: Dobre, ostre, od razu, szybko, krótko z nim. Dobra, słuchajcie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojej komórki, to bardzo proste. Jest tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie. Za najfajniejsze mamy fajny merch dla was. A za chwilę o tym, co o was mówi kolor ubrania, jaki dziś macie na sobie.

0: Kala Fernandez. Co jeśli w Meloradio podkręcamy tempo? Co jeśli wyślecie nam głosówkę? No i jeśli będzie fajna, to zgarniecie fajny Melo Merch od Meloradia. A dzisiaj czekamy na wasze głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Wbijajcie na meloradio.pl, dajcie znać, czekamy na wasze propozycje. Słuchajcie, to teraz o tym, jaki dylemat ma sporo osób codziennie rano. To nie jest wcale taka prosta decyzja, w czym
1: pewnie,
0: pójść
1: że nie.
0: Dzisiaj do ludzi. No, jak tak patrzę na ciebie, to dużo różnych pomysłów musiało ci biegać po głowie dzisiaj. Okazuje się, że kolor ubrań dużo mówi o tym, jacy jesteśmy i zdradza cechy naszej osobowości. Słuchaj teraz uważnie, no, jutro ci się przyda. Niebieski wybierają ludzie, którzy chcą pokazać, że są profesjonalni. Dodatkowo jasny niebieski wybierają ludzie otwarci na innych. Wyobrażasz takie sobie coś? Czerwony lubią wszyscy, którzy chcą się wyróżniać. Ta twoja czerwona marynarka, co?
1: No na przykład.
0: Nie da się przeoczyć. Z elegancją, autorytetem, ale też i z dystansem kojarzy się kolor czarny. To ja jestem tutaj dzisiaj.
1: Ja trochę mam.
0: Jestem tu.
1: Ja tak biało-czarny, no.
0: Dobra. Żółte ciuchy noszą natomiast optymiści, osoby pełne energii. Zielony z kolei szukający w życiu równowagi. I słuchajcie, ciekawa sprawa jest z różowym, bo ten kolor cechuje zarówno osoby delikatne na co dzień, jak i te, które chcą pokazać, że są pewne siebie. Ciekawe, nie?
1: Mam różową marynarkę też i parę innych rzeczy.
0: A ja mam dzisiaj taki dzień, słuchajcie, że kierując się tą zasadą, to powinienem mieć na sobie te wszystkie kolory naraz.

0: Łatę w Neptunika. Dziś pytamy, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Rozkręciliście się fajnie. Sporo propozycji. Na przykład, nie obchodzi mnie, co robią inni. Jak się nie uspokojesz, uspokoisz, to ci tego nie dam. Jak skończysz, dostaniesz coś słodkiego. I uwaga, mój hit, nie pyskuj. Dobre, nie? Czekamy na wasze głosówki. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
1: Jak ty się mnie nie posłuchasz, to ja też się ciebie nie będę słuchać.
2: Co można powiedzieć dziecku, ale nie szefowi? Idź się bawić.
3: Ja myślę, żeby przestał w końcu beczeć. Pozdrawiam.
4: Co można powiedzieć dziecku, a nie szefowi? Jak ty wyglądasz?
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch oczywiście też przygotowany.
5: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10/10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminę D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
21: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
23: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
24: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
23: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.
25: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut 8, no to co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi?
1: Liczę na twoją wyrozumiałość i samodzielność. Mamusia ma dzisiaj bardzo dużo obowiązków.
2: Wydaje mi się, że absolutnie do szefa nie powinno się mówić, nie bierz tego do buzi.
3: Nie obchodzi mnie to.
4: Bardzo cieszę się, że dzisiaj zjem kolację z twoją mamą.
5: O, widzę, że znowu jesteś na rękach u mojej żony.
0: Dobre, dobre. Jeszcze to, uwaga.
6: No, szefowi bym raczej nie powiedział tak jak synowi. No, tak głupi pomysł, to tylko ty mogłeś wpaść. Pozdrawiam.
7: Skąd my to znamy?
0: Kto się dzisiaj odważy? Słuchajcie, odważcie się, no. Czekamy na głosówki od was. Tylko wy tak potraficie. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Za najfajniejsze, fajny merch.

0: strony podaraj Becky Hill i Say Something w Melo Radio. Wyszykowani już jesteście na ten wtorek? No pewnie tak, bo już za 8 minut 8, to szykujcie się też na to, co po 8. Między innymi nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Już niedługo. Na razie za 8:08.
1: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Za chwilę o tym, co najważniejszego dzieje się na świecie, o tym w newsach będzie prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie. Trafik.
4: Wrocławscy drogowcy kończą procedurę przetargową na remont ulicy Rumiankowej. Ofertę złożyło 6 firm, trzeba to teraz wszystko dokładnie sprawdzić. Remont zostanie podzielony na 2 odcinki. Będzie wymieniany i asfalt, i podbudowa. Będzie sporo utrudnień, ale po to, by później było lepiej. Stopnie, tyle we Wrocławiu dziś na termometrach, maksymalnie około 14 i będzie pogodniej, słonecznie. Ciśnienie jest wysokie, ale w ciągu dnia będzie spadać, a wiatr słaby. Jutro będzie dmuchać mocniej, jutro 25 stopni, ale możemy nie poczuć, że aż tyle, a do tego jutro dużo chmur i po południu deszcz. Popada też w czwartek i w czwartek 20 stopni. Piątek i sobota mają być pogodne.
5: Jest już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad Litwą. Maszyna spadła na tereny wiejskie. Wcześniej ogłoszono alert dla rejonu Wilna, Trok i Kowna. Czy będą surowe kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych? Zajmie się tym dzisiaj rząd. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Autobus, który wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie, był sprawny technicznie. To nowe informacje w sprawie wypadku z lipca tego roku. Kierowca został odsunięty od obowiązków, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
7: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej.
6: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Kontakt z ptakami wiąże się z lepszym samopoczuciem. Obserwowanie ich czy słuchanie śpiewu daje korzyści dla zdrowia. Tak wynika z przeglądu blisko 200 naukowych badań.
8: Dla własnego dobra nie każcie mi śpiewać, ale lecimy dzisiaj od samego rana z wtorkiem. Jest już 8, inni gadają, a my już dla was gramy w Meloradio. Waldek Darłak, tak podkręcamy tempo.

Jak to jest w tym numerze? Bla, bla, bla. I Armin van Buuren w Meloradiu. No to już za chwilę też będę czekać na dużo waszych słów, bo to zabawa Ostatnie Słowo rusza już za chwilę, 12 minut po godzinie 8 mamy. W tej zabawie czekam na dwójkę słuchaczy. Będzie szansa zmierzyć się i sprawdzić, kto z was powie więcej słów z danej kategorii. Kto powie więcej, ten zgarnia merch od Meloradia. Czekają fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to możecie zdobyć u nas. No i Melotorba. Czekam. 321 321 777. Dzwońcie jak najszybciej.

0: DJ Fresh, Rita Ora. Tak podkręcamy tempo i to Hot Right Now. A teraz już 17 minut po godzinie 8, a wy wiecie, że w Melo o tej godzinie to jest już naprawdę wyjątkowo gorąco, a to wszystko oczywiście dzięki wam. Dzisiaj dzięki dwóm osobom, które zmierzą się w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. No dobra, nie przeciągajmy, tylko zaczynajmy. Ostatnie Słowo. Mateusz jest razem z nami, siema Mati, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Mateusz teraz w pracy, a później to w ogóle nie wiadomo, co będzie robił. Się zobaczy, mówi Mati, no nie? No tak, Mateusz, reaguj na to, co się mówi, bo to ważne w tej zabawie. I jest też Asia. Cześć, Asia.
2: Cześć, dzień doberek.
0: Dzień doberek, siemaneczko. Asia, ty to masz sprecyzowane plany. Gdzie ty jesteś? Podrażnij wszystkich.
2: Dokładnie czekam na twój niesamowity odlot do Turcji, gdzie będzie dużo cieplej, ale przydałoby się jakieś skarpety z Melo Radia, więc zagrajmy.
0: Aśka, jeszcze nie zaczęliśmy, a ty już wygrałaś. No dobra, czyli co, na wakacje lecisz?
2: Tak. Fajowo. Opóźnione, ale jednak wakacje.
0: Trochę się gniewamy, obiecaj, że nas ze sobą zabierzesz, także wiesz. No dobra, następnym razem. Słuchajcie, zabawa Ostatnie Słowo to jest taka zabawa, gdzie mówicie na zmianę słowa z kategorii, którą ja podam już za chwilę. Macie razem na to 20 sekund, ja ani sekundy dłużej, okej? Okay? Ważne jest to, żebyście szybko podawali słowo. Raz Asia, raz Mateusz. Zaczyna Asia, bo jakby nie patrzeć, literka A nawet jakbyśmy powiedzieli, że jest z nami Joanna, to literka J też jest wcześniej w alfabecie niż literka M. Zaczyna Asia. Pamiętajcie, 20 sekund. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety. Kto mniej, melotorbę. A kategoria dzisiaj... Uwaga, uwaga. Mateusz, gotowy?
1: Tak, tak.
0: Dobra, kategoria ubrania. Asia, start.
2: Bluza, t-shirt.
0: Stop.
1: Koszulka.
0: Na zmianę, Mateusz.
1: Koszulka.
0: Asia.
2: Spodenetki.
0: Mateusz.
1: Buty.
2: Bikini.
1: Skarpetki.
0: Czas się skończył. Stop. Asia, ja mówiłem, na zmianę mówimy. Raz jedna osoba, raz druga się Aśka wysprzęgliła po prostu. Nie ma, jak ciuchy. A co ja się z drugiej strony dziwię?
3: No właśnie.
0: Jak hasło ciuchy, to Aśka poszła po bandzie tam. Zero szans, Mateusz. Słuchajcie, wiecie co? Ja jestem tylko ciekawy, czy to są wszystkie rzeczy, które ty ze sobą spakowałaś, Asia, na te wakacje, co?
2: Nie, no proszę cię, tam jest nadbagaż, więc mam nadzieję, że nic tego na lotnisku nie ogarnie.
0: Dobra, słuchajcie, ja wiem, że ja będę miał z wami dzisiaj przechlapane i problemy, ale trudno, biorę to na klaty. Dobra, Asia, dla ciebie skiety, żeby było po sprawiedliwości, bo trochę znokautowałaś Mateusza, on też chciał. Marcin, skiety. 1-1, niech będzie,
3: tak,
0: nie?
3: Tak, 1-1,
0: dobrze.
3: Dokładnie.
2: Super,
0: Mateusz, i dla ciebie, i dla Asi, zamieszała Asia trochę na początku, ale no jak kategoria ciuchy, to z kim ty się chciałeś, Mati, mierzyć, nie?
1: Tak, tak.
0: Trzymajcie się, dzięki bardzo i fajnych wakacji, Asia, fajnego dnia, Mati, cześć.
2: Super, dziękuję.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Czy wiecie, po co ludzie ustawiają się w kolejce najchętniej? Za czym ta kolejka? No to za chwilę więcej o tym będzie w Melo. Ale wcześniej zagramy Calvin Harris i Dua Lipa w Meloradiu. 28 minut po 8.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
22: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
23: Dźgnął ją kilkanaście razy.
24: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
21: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
0: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
21: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryz.

0: najchętniej i najdłużej jednocześnie potrafią czekać w kolejce po jedzenie. Zdziwieni?
1: Ja nie, wcale. Zupełnie.
0: Ostatnio wiralem poniosły się filmiki z Wielkiej Brytanii. Tam ludzie stali w kolejce ponad 20 godzin, żeby spróbować pieczonego ziemniaka, słuchajcie.
1: Czego?
0: No, ziemniaka pieczonego. Ponad 2000 osób się ustawiło tam przed jedną miejscówką. I wiecie co? Dziwić się temu to może tylko ktoś, kto nigdy nie stał w kolejce po kebsa w środku nocy.

Sound of Legend, czyli Blue w Melo. No i dźwięk, prawdziwa legenda i petarda przy okazji w Meloradiu. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie godzina 9. Okazuje się, że ludzie

0: Mega fantastycznie świeżo brzmi ten numer Eben, All of My Love. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie między innymi o tym, czy rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Co o tym sądzicie?
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Sony Fodora, Think About Us. Będzie też prognoza pogody. Sprawdźcie, jak będzie w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Co?
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg i płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: To twój nowy.

Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie. Trafik.
13: To jest dobra informacja dla kierowców. Wyremontowany zostanie odcinek ulicy Traktorowej od Muchoborskiej do Duńskiej. Wrocławskie inwestycje ogłosiły przetarg w trybie projektuj i buduj, a to znaczy, że wybrany wykonawca zrobi wszystko od dokumentów po prace budowlane. Będzie pogodnie i słonecznie, taki wtorek we Wrocławiu. 22 stopnie, tyle zobaczymy na termometrach. Dziś maksymalnie około 14. Wiatr nie powinien nam przeszkadzać, jest słaby. Za to jutro będzie dmuchać mocniej. Jutro 25 stopni, do tego chmury i po południu deszcz. Popada też w czwartek i wtedy ma być chłodniej, 20 stopni. W piątek i w sobotę do 23 stopni i ma być pogodnie.
14: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
15: Coraz więcej wiadomo o dronie znalezionym wczoraj w Bałtyku. To prawdopodobnie rosyjski nowy model bezzałogowca typu Gerbera. Mógł wpaść do wody niedaleko od brzegu na wodach międzynarodowych, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
0: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby.
15: Wojsko bada teraz wyłowioną maszynę. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na infrastrukturę krytyczną Rosji, tak oświadczył Wołodymyr Zełenski. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa o tym, że Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać ataki na elektrownie, ciepłownie i rafinerie. Prawie 40% Polaków uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. A baterie słoneczne mogą działać także pod wodą, odkryli to chińscy naukowcy. Mogłyby zasilać czujniki czy kamery.
14: A wy i tak jesteście od tego wszystkiego lepsi, bo przecież działacie tu, tam, pod wodą, nad wodą, w powietrzu i w ogóle przede wszystkim na ziemi. No to podkręcamy tempo, żeby szło wam jeszcze lepiej. Waldek Derwak, siemano, jest 9:00.

Tie Across i Ludacris, Break Your Heart w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziś od rana mamy wtorek, no wylądowaliśmy w samym środku miesiąca dzisiaj. Tak jakoś wyszło. Dzisiaj dzień kropki, słuchajcie. Niektórzy już chcieliby postawić kropkę na D albo kropkę na końcu tego zdania, które brzmi: byłem dzisiaj w pracy, co? 12 minut po godzinie 9, to my wam tak zagramy, żeby wam się jeszcze bardziej zachciało. No, albo chociaż trochę, jak macie takie podejście, że no, dzisiaj to dobrze byłoby mieć wolne. Sylwa Bampa w Melo. All right.

0: Wersowi Trips w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dziś mamy wtorek, 18 minut po godzinie 9. Mamy też mnóstwo waszych odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Były takie propozycje. A teraz przeproś ładnie kolegę. Fajne. Nie możesz mieć wszystkiego, czego chcesz. To też jest dobry tekst, nie? Do szefa.
1: Pewnie.
0: Nie musisz wszystkiego rozumieć. To też mi się podoba. Ja wiem, co ty sobie skojarzyłeś teraz. Ja wiem. Uwaga, to też jest dobre. Nie obchodzi mnie, kto zaczął. No, a wasze propozycje?
2: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: Oho.
3: Nie dyskutuj ze mną.
0: No jasne.
4: Uspokój się, bo za chwilę ci dam powód do płaczu.
0: Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
5: Ale z ciebie słodziak.
6: Idź do swojego pokoju, zacznij się uczyć, a jak mi się zachce, to cię zapytam.
7: Jak się zaraz nie uspokoisz, to możesz mieć problemy. Ale cię dzisiaj babcia wystroiła.
0: Piękne to, no. I jeszcze na koniec.
8: To nie czułeś, jak ci leci?

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio i energetyczna muza, która zawsze działa na was mega dobrze od samego rana w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy już prawie w pół do dziesiątej. To co, jakaś mała przerwa na kawę? Słuchajcie, a piliście kiedyś kawę z Rihanną? Nie? No to ja załatwię za chwilę, żeby była Rihanna w Melo i Disturbia, a wy ogarnijcie temat kawy.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl.
16: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
17: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

Chris Brown w Melo Radio, tak dla was gramy. I oprócz tej energetycznej muzy, to dołożymy wam jeszcze coś, od czego też na pewno sporo energii u was się pojawi, bo mamy szybką kasę. Dwie stówy do zgarnięcia. No, tylko uwaga, trzeba wbijać na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły, zaskoczcie nas czymś oryginalnym, fajnym, odjechanym. Na co przepuścicie te pieniądze? Dostaniecie je tak od ręki, jak już do was zadzwonimy i pomysł się spodoba, no to szansa na to, żeby go zrealizować. Tylko co to takiego jest, co chodzi wam po głowie i co moglibyście dzięki tej szybkiej kasie ogarnąć, co? Wchodźcie na meloradio.pl, dołączajcie do tej zabawy, no i zgarniajcie szybką kasę od Meloradia. Dwie stówy czekamy na was na meloradio.pl i na wasze fajne pomysły. Za 17:10.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale mega klimatyczny numer, co? I fajnie buja. Dobra, nie pytajcie, już mówię, to Lost Requests i Paraiso w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i Marie Fraes. No i na ten numer możecie też głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radio, także wbijajcie na meloradio.pl.
1: A już o 10 zagramy.
0: Bibi Rexha i David Guetta w Melo. No i jasne, że będzie Adi też już za chwilę przywita was w Melo Radio, a my słyszymy się jutro. Super wtorku, Waldek Darłak, cześć, hej!

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Psał też wrześniowy 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV-a Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Nowe wiadukty na Brochowie to nie wszystko. Wykonawca zrobi więcej niż zakładał pierwotny plan i wybuduje chodniki na części ulicy Mościckiego, Karwińskiej i Gazowej, tak by Brochów zyskał bezpieczniejszą i wygodniejszą infrastrukturę i dla kierowców, i dla pieszych, i dla rowerzystów. Super.

0: wtorkowe popołudnie we Wrocławiu będzie pogodne, słoneczne i dość ciepłe. 22 stopnie tyle dzisiaj. Na termometrach maksymalnie około 14. Ciśnienie jest wysokie, ale będzie spadać, a wiatr jest słaby. Jutro będzie dmuchać nieprzyjemnie mocno, do tego dużo chmur, po południu deszcz, ale jutro 25 stopni. W czwartek znowu tylko 20 i też przyda się parasol.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Znamy już listę projektów zakwalifikowanych do głosowania w tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku jest ich 106. Głosowanie rusza 18 września i potrwa do 12 października. Wiemy już, kiedy tramwaje będą kursować częściej. Przewoźnik tłumaczy przedłużenie wakacyjnego rozkładu trwającymi inwestycjami. Jak informuje MPK Wrocław, częstsze kursy tramwajów zostaną przywrócone już w najbliższą sobotę. Dolnośląscy policjanci przeprowadzili akcję Jednoślad. Kontrolowali rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych, motocyklistów i motorowerzystów. W ciągu jednego dnia policjanci sprawdzili 735 osób i ujawnili aż 347 wykroczeń. Jak podaje policja, 16 osób kierowało jednośladami pod wpływem alkoholu, a kolejnych 12 osób było pod wpływem środków odurzających. A w wiadomościach o 11:00, jak nas widzą, tak nas piszą, czyli Wrocław, oczami mieszkańców innych miast.
2: Wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
3: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
5: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my już gramy. To wiecie, zaczynamy, walczymy z wtorkiem jak zawsze i to będzie walka wygrana. Bibi Rexha, Sad Girls, to na początek, siemanko.

czym chciałabym być. Liwka, poza tobą nic, czyli no nie skłamię was mówiąc, że jedna z ostatnich ulubionych piosenek u mnie. Naprawdę świetnie się tego słucha, szczególnie wieczorem na spacerze. No właśnie, a teraz pogadajmy, co słychać u tej fantastycznej dziewczyny. Widziałem, że doskonale bawiła się z wami na Great September, także w ogóle rewelacja, że mieliście okazję tam być razem z nią, ale widzę, że pani Liwka też obwieściła w swoich mediach społecznościowych, że idzie na urlop, czas trochę odpocząć, podziękowała za cały letni sezon koncertowy. Też miałem okazję jej posłuchać m.in. na scenie z Taco Hemingwayem, także no, było naprawdę fajnie. Liwka, odpoczywaj i wracaj, bo czekamy na ciebie. A tymczasem Nicki Minaj i Starships, mam nadzieję, że to kojarzycie, bo to bardzo dużo pozytywnej energii.

0: Robin Schulz i Take It Slow w Meloradio. Robina Schulza znamy, uwielbiamy, bardzo szanujemy. No nie bez powodu, bo przecież ten jego mość pojawił się niejednokrotnie w dobrym Melo i będzie do usłyszenia też w trakcie tego weekendu, także bądźcie czujni. A z tym Take It Slow to facet ma rację, weźcie sobie to trochę do serducha. Muzycznie za chwilę coś dla osób, które lubują się w serialu Dom z Papieru, My Life's Going On, Burak Jeter. To jedyny Burak, którego szanuję w sumie.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
9: BYD. Build your dreams.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Po reklamie.

Dims Bambi, lecę, bo chcę. No my też lecimy w stronę weekendu, mam nadzieję. Słuchacie Meloradia i też szybkie przypomnienie dla osób, które potrzebują coś takiego miłego zrobić dla siebie, ale akurat może brakuje hajsu. Słuchajcie, jest, pogadajmy szczerze, dobra rada od wujka Adriana. Mamy szybką kasę, mamy 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie, a jedyne, co powinniście zrobić, to się po prostu po to zgłosić, a możecie to zrobić na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, tam piszcie, na to chcecie to wydać. Im bardziej kreatywne pomysły, tym lepsze. To Biro Meo, Fly High, no to odlot.

0: Armie Van Buren Everlasting i podkręcanie tempa w najmocniejszym wymiarze, czyli coś, co potrzebujecie i coś, co lubicie najbardziej. A my zbliżamy się powoli do godziny 11, co oznacza, że dowiemy się co nowego o tym, co w kraju i na świecie. Powiemy też trochę o pogodzie, także bądźcie blisko, same ważne info.
1: A już o 11 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Chyba nie muszę tego mówić, ale tylko przypomnę, że to przecież sample Rihanny, także fajnie, że Eli Oaks chwycił za coś, co wszyscy kochamy i uwielbiamy, ale w jego aranżacji brzmi to znacznie lepiej.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Po reklamie.
17: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
18: Wtorek we Wrocławiu z całkiem przyjemną pogodą. 22 stopnie, tyle na termometrach około 14, a do tego ma być pogodnie do końca dnia. Jutro przyda się parasol, po południu dość mocno ma popadać, a od rana dużo chmur. Do tego nieprzyjemnie będzie dmuchać wiatr, ale na termometrach 25 stopni. W czwartek 20 stopni i popada, a w piątek i w sobotę do 23 i zaświeci słońce.
17: To są newsy Meloradia Wrocław.
18: Beata Korzeniowska, zapraszam. W piątek ruszy głosowanie na projekty zgłoszone do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Każdy z nas może oddać po jednym głosie na projekt osiedlowy i ponadosiedlowy. Wrocław jest najlepszym w kraju miejscem do studiowania. Tak wynika z badania Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, w którym o wizerunek naszego miasta pytano mieszkańców innych miast. W oczach Polaków wizerunek Wrocławia jest coraz lepszy, mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta.
19: To wszystko, co się tutaj dzieje, zasadza się na czymś,
0: co ludzie powiedzieli, że miasto jest dobre do życia.
18: Było o studentach, zatem w trosce o studentów, bo to właśnie dla nich Wrocław uruchomił program Dobrostan wrocławskich studentów. Żacy mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań i profesjonalnej edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową. Z programu może skorzystać każda osoba studiująca w naszym mieście. Słynny brytyjski pisarz przyjedzie odwiedzić więzienie o zaostrzonym rygorze w Wołowie. Szczegóły w wiadomościach o 12.
2: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Ceny paliw coraz wyżej, ropa na światowych rynkach idzie w górę. Prognozy są dalekie od optymistycznych, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Przełamaniem 8 i 9 zł za litr jeszcze w tym tygodniu.
2: Paliwo po 10 zł za litr to prawdopodobny scenariusz. Służby wyeliminowały zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. To najnowszy komunikat żandarmerii w sprawie drona zabezpieczonego w Bałtyku przez wojsko. Maszyna została znaleziona w morzu wczoraj. Nagrody Emmy rozdane. Wielcy wygrani to twórcy Wdowiej Zatoki. Serial uhonorowano 14 nagrodami, ale najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Guadalajarze. Pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4.
19: Siemanko, godzina 11 na zegarach. Fajnie, że jesteście, no bo jesteśmy tutaj razem i walczymy z tym, żeby szybciej pojawił się weekend. Ja jestem Adi i jestem też z wami do 14. Zaczynamy od tego, co obiecałem, że będzie. Eli Ox, Breaking Dishes, bo kiedy inni gadają, my już gramy.

Axwell, Whatever Tears You On w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. A dzisiaj kalendarz świąt nietypowych znowu chce nas zaskoczyć i to bardzo dobrze, bo to się w sumie przyda. 15 września, dzień olewania systemu. Jak to obchodzić? Wydaje mi się, że akurat interpretacja jest tutaj dowolna, ale nie żebym namawiał do złego, ale tak trochę olać rzeczy w robocie, to myślę, że nawet na zdrowie by człowiekowi wyszło. Oczywiście uważajcie z tym, żebyście nie zostali złapani, ale też wrzućcie trochę generalnie na luz. Tak jak Ray Dalton, to jest facet, który na co dzień bez przerwy chodzi w dresach. All We Got, jedna z najlepszych piosenek od niego.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Griffin i Ward Away specjalnie dla osób, które marzą o podróży. Być może właśnie widzicie to, jak pięknie podróżujecie po Hiszpanii, może jakiejś Portugalii. Cokolwiek to jest, nie uciekajcie z tej fantazji. No bo my muzycznie też podróżujemy po całym świecie. Będzie za chwilę pan, którego bardzo, ale to bardzo dobrze znamy, między innymi z tej amerykańskiej sceny. No będzie między innymi też Alok, będą Galantis, będzie Alan Walker, czyli tak naprawdę Robert Lewandowski. Słuchacie Freak Fightów, więc wiecie, o co chodzi.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
9: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
8: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
9: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
8: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
9: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
15: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
22: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
18: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Galantis No Money? Spokojnie, ja mam na to sposób. Słuchajcie Meloradia, czyli najgorętszego brzmienia w całym kraju, a może i na całym świecie. I właśnie odnośnie tego tytułu No Money, to tylko przypomnę. Ziomki, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Działajcie, wbijajcie od razu na meloradio.pl, bo ta kasa dzisiaj zostanie rozdana komuś z was. I im szybciej to zrobicie, tym tak naprawdę lepiej dla was. 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, do dzieła. Już teraz Alan Walker razem z fantastyczną Ava Max. Tak, była moim crushem. Fate, już teraz.

0: No i to jest brzmienie prosto z Niemiec. Neptunika, What If? No właśnie, co jeśli? Podobny tytuł ma też Wiktoria Kida przecież, który gramy na antenie Meloradia, także się fajnie złożyło. A o tym, co dokładnie w newsach, usłyszycie już za chwilę. Będziemy też informować, co w pogodzie, bo co by nie było, jesień idzie i warto wiedzieć, jak się ubrać.
1: A już o 12:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Nie żebym lubił ogień, ale ten muzyczny nawet, powiem szczerze, mi odpowiada i tego podkręcania tempa będziecie mieli znacznie więcej już po 12:00.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Kształterz wrześniowy, 20-lecie, Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Kształterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: O reklamie.

0: Dzisiaj pogodniej, 22 stopnie we Wrocławiu, jutro 25, ale będzie mocniej dmuchać wiatr, będzie pochmurno i po południu ma popadać. W czwartek 20 stopni i też przyda się parasol. W piątek i w sobotę do 23 i te dwa dni mają być dość pogodne. W niedzielę 21 stopni, ale niedziela to będzie dzień z parasolem i w kaloszach.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Mieszkańcy innych miast ocenili Wrocław. I to jak? Badania wizerunkowe pokazały, że Wrocław jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce pod względem jakości życia i rozwoju zawodowego, mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta.
2: Wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia.
0: Badanie wizerunkowe Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych pokazuje też, że coraz lepiej oceniana jest wrocławska gastronomia. A wrocławscy muzycy dostali 200 000 złotych na nagrania. Poznaliśmy wyniki pilotażowego programu Wrocławskie Wydawnictwa Muzyczne. Pieniądze dostało 18 artystów i zespołów, a posłużą do wydania nowych utworów i albumów. Graham Masterton, słynny brytyjski pisarz, przyjedzie do więzienia o zaostrzonym rygorze w Wołowie. Autor horrorów w piątek odwiedzi zakład, by po raz 10 nagrodzić laureatów konkursu literackiego swojego imienia. Kreatywność polskich więźniów nie zna granic, mówi brytyjski pisarz. Oby miał na myśli wyłącznie ich kreatywność literacką.
3: Mamy prawie południe, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Po rosyjskich atakach dronowych przy polskiej granicy Polska liczy na odpowiedź NATO. Nasz kraj może wnioskować na przykład o pilne konsultacje. To też moment, by oczekiwać od sojuszników konkretów, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
4: Czas najwyższy, żeby sojusz zareagował konkretną odpowiedzią na te działania prowokacyjne.
3: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił z kolei, że odpowiedzią będzie jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy. Inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%, to dane GUS. W lipcu wynosiła 3%. Pentagon przyznał, że Stany Zjednoczone rozmieściły broń w kosmosie, ma znajdować się na orbicie okołoziemskiej. Liczba stulatków w Japonii po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy. To już 56. rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost tej grupy wiekowej.
5: Eluwina, siemano, jest 12:00, ja jestem Adi i mówię wszystkim bardzo serdeczne siemanko, no bo trzeba, wiecie, współpracować. Ja wiem, że wam się nie chce, mi też się nie chce, ale piękne jest to, że wspólnymi siłami można więcej. Także razem świat zdobędziemy. Shimza, fire, fire, kiedy inni gadają, no już gramy.

Kila Yoxi, Reasons w Meloradiu. Każdy ma swoje powody do tego, by na przykład wejść na Instagrama Meloradia. No właśnie, mówię o tym też dlatego, że na pewno pamiętacie, byliśmy na tegorocznym Tomorrowland. Nie, że się flexujemy, ale trochę też. Kila Yoxa tam też znajdziecie. Opowiadał między innymi o tym, co u niego. Także wpadajcie, zobaczymy też między innymi, jak idzie mu wypowiadanie naszego słynnego hasła "Podkręcamy tempo". To wszystko, do zobaczenia. Może być tak, że zrobicie duże oczy, ale za to odpowiada już Smolasty.

0: Kygo i Take Me Back w remiksie Robina Schulza i to się nazywa piękna współpraca, która owocuje. No tym, że chłopaki na pewno spotkają się jeszcze raz, by zrobić coś muzycznie. Może uda się, że spotkamy ich na jednej scenie. Wiecie, to byłoby piękne przeżycie, także trzymamy za to mocno kciuki. Jak będę coś wiedział, oczywiście, że dam wam znać. A w tej godzinie wujek, sokół i pogwarzymy, czyli coś, w czym się zakochałem ostatnio.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Podniecamy tempo. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

Chris Brown, Benny Benassi i Beautiful People. I to z dedykacją dla was, bo wy wszyscy jesteście piękni. Piękny jest też łoś Emil, który trochę nawywijał. Słuchajcie, czytam o przypadku, który miał miejsce na warszawskim dworcu centralnym. Tam pojawił się na torach dosyć nietypowy gość i właśnie już wiecie, że jest to wspomniany łoś Emil, który no wtargnął na tory, ale całe szczęście nic się tam nie wydarzyło. Co prawda no z tej sytuacji wyniknęły spore utrudnienia w ruchu, ale najważniejsze, że zwierzę zostało bezpieczne. I to jest moim zdaniem łoś super ktoś i proszę się na niego nie denerwować. Facet po prostu zgubił drogę do domu. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz. We'll be right back.